Dam na jakaś! Dam głos na mir, rodzias! Ej, wóz na mama, rodzias! Jest! Bakalaka! Zabaw! Ja! A do rida, ja na niej!